Lineczko, chcę jeszcze żyć jakiś czas, by móc pomścić twoją śmierć. A potem już odejdę.